Și trombica, o roșbica, pumpulmus bica, rezembica, freșbica, tumnum bica, bica, bica, bica, bica, bica, bica, bica, bica, bica.